Wielk na szeście, a to budzie dzień za woprawdzie hoca, hoce dzień, hoce piat, głosom na czy stopniu, miastem hiżo żywe slibro pokaza, a to na 23 stopniu dzień za zalizę. Na wieczor może so stać, zo so porimoce, a zo so też trochu pokapoce, a bo przewiele to nie budzie. Jucisza sobota, no haj, to so dziwam, to nie budzie zcyba tak słuszna, ale nie dziwajce toho żywe slibro horre za jedzie, hacz na 11 stopniu wieszcza metrologojo. A tak wypada niedzielu, potom za so pełny słoneczny dzień, temperatury runie tak, kajż we minionych dniach 30 stopniu we absolutnej szpice. Dobra, nie przyje Sapski rozwoz, bydlek nasz jest dzień.

0: Cynična pobytek na 6. Svetové mistrovstvá v kopajnce sú lica väčšie, hač minené a to má všelaké příčiny. Nové turnírové modus s 48 mústvami a nic, každotá se z 32. Prvný raz zmeja v finálu sreč Julia de show v poučasu podobne, kajž je to v superbúdu v Americe se s vašňom. A přidatne nie je FIFA jenož jeden oficiálny spiuk mistrovstvám vozivýma, ale nedom Cive album Szymon Heduszka jesi spiewa raz na poskau.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Ma to najwiecji hudźbny a kulturny projekt być, kiś je so dy za niekajke światowe mistrzostwa przewiet. Tak znajmniejsza FIFA sama za swój oficjalny album k mistrzostwam w Severnej Ameryce wabi. Woznacze spiewu na nim je, a spiewy interpretuje międzynarodne spiewarki a spiewario najszelakorysich hudźbnych żanrów a kulturą. Oficjalny wony spiewu spiewa gajś hiżowe lecie 2010 Shakira, tunkrocz zromadnie z Burna Boy. Titul je Daj Daj. Při poskaniu je mi nedom napadnilo, zo je ve tojšto spevach rytmus centrálny element. Napríklad ve Love Always Wins, ve kotrymž so perkusívne instrumenty kajš kongas s akordeonom kombinuja. Tež rečne sú spevy trošku exotiske. Marokkoska spevaka Nora Fatehi speva napríklad ve svojej reči. Titul Šir Šir rika přeložené Los Los a drbi do rača poňuač. Ve Mexiski maj spevomaj Mi Mexico Lindo a Por Ea vopspevataj speva Alejandro Fernández a spevaka Belinda Rianu Mexiku, a kak hordaj na svoj kraj staj.

Być poszestrzych z huczbu prawej dżedale. Krzysztof Mikłoszk zbiła rady słyszane włosy serbskim rozgłosu. Veronika Zawodnikowa, moje ruce, a Hanka Rilce na wodny mórz, albo ty, to są proszę.

0: 4 minuty do na pół sedmich je.
1: Policja z G.
2: W Wutach pola Wojerec je czera dopodnia wulki wohin ze w industriowej sztwórczy wuderiu, a to na leżą

Dudace a lubovario, dudo so zetka jam. Konstitutnia ves lepom vodinca večera punže tamlus, dude a přečeljo, rika vod večera šestčich, doživiče srbski ludova ensambl, večer dževičich zaudži skupina, pop zorben a jucíši džen, jucíša sobota, vod pobudnec joch pouna hudžbe, a tak budže tež nedželu se s krásnym čahom pouste, dosče vutrobnje vitani. V Kulubje je jucí svojbne a tuvarstvo svedžen na terenie Schule, mir ist ruhig, mir dann Riohansku, Giovannitschku, a Blido Tennisowe Turnier. Der Großschitzach, Pschi Fulke Zurze, dann ist mir Wubi Giovanni Sapscha, Ho, Jutzerano, Wosmich, Sahaja, so dann Provanja, we Dressurie, Napschikwat, a Tischkrutkopotem, Jusja, Kogowo, Wokowo, Kielo. V kulturnej závode v Budešine doživiče jutce večer na povosmech za lonovú hudžbu, tam zahudí Srbská komorná filharmonia za vás jutce večer na povosmech na kulturnej závode Srbského ľudového ansambla v Budešine, podajky vedro, drie, budže, pšitulne, potom netrebače nikak se s předešnikami vojovač soja nádžiam, zo nezmieme liečných rímaňov. Miłoczanski, chrześcijański, socjalno-chrześcijańsko-socjalny kubański skutk przeproszuje niedzielu zromadnie z klosztrą Maryny Wjezdu w Pańczycach Kukowie na klosztorski a słybny swiedzień budyńskiego pokresa. Po Bożym Szy niedzielu do południa na pojednaczych z generalnym wikarom Andreasem Kuczku pokroczuje spisanym programom na klosztorskim dworie za swójby a dzieci, też regionalne a przyrodowe wiki tam zmija, a na po 6 budže zakončať sa ekumenický nešpor.

0: Sedamit ino do sedmichen. Jens avito pota ki mulka viets ves lepom, duš pote riso jesate miase narodne dudakove festival. Pšieli su skupine a hučmice z bohaske, polske, južne, česke, z Berlina, Drežďan a samotež z Maroka, Blanka.
1: Aj a hostči česke, slepjanske folklorne ansambl budže sovi tež podle a jucíši program tež zahajič, tež džetšatce ansambl ze slepoho doživiče neželu do Podnia budže potom wulki wersch k svedženski ča počine přez ves a widžeč budže 25 wobrazu, kotrž prezentuje domorodne towarstwo a sobu skutkujace festivala Slepjanske nałožki a tradicie a tež turistiske wosebitosće Slepjansko regiona. A jeszcze raz rodšok sobotče přez sobotniši program pojedziš. Diana, ja przyjęłam się, że nie tylko wiele wózpicha, a niedzielu przyzywisz się ty potem live ze swiedzińskiego czacha. Tak so może druzy, po takim naszej słuchorio, a nasze słuchaki, tole też subu dożywić.
0: To będzie wielkie dożywienie, w osobie też czopfoty dla, gdyż zmijemy z woblekanu serbsku, ewangelsku, slepiansku drastu w tych wiatrzorych, spudnych sukniach, ale to nie wadzi, nam so to spodoba, lubi, a nadzieją mnie też hostczamy.

0: a 90 svetové mištarstva Americe. Rá kolumbijská přečuva USA, byše to najvážnejša rá kolumbijského rajera Andresa Escobara, dola tuta rása za neho rozmne skonči, jako závinová vún předkole samorota, so kolumbijská za dalšie kovo neskvalifikova. A jako so Escobar nekotre dne pozdišo domoj nauroči, búvod svojských přivísnikov zacelené. To je jedna taká epizóda.
1: A dalsze takie w sobie mienie rozbne epizody ze stawizną koparskich światowych mistrzostw możecie się nie tylko pola nas wysyczyć, a w naszej FMDR Serbia też obladać a naczytać.

0: Weh. Wir da, wir da musst, wunamakanki.
1: Zentrum im Lutschne, Roy, Seji Hoborska, Czorna, Gira, Sagittarius, a woko wokotriesch, so my romadje sywe galaxii uwerchimy. A kaj szwot z poczatka miesaca wiemy, tyś wot nie kosmiski wietor doswietniszcza duje. Poprawom szak Czorne Giry zich silnej grawitacji u szoich bliskości przyczałuja a na końcu spożeraja. Czym bliżej pa kosmiski proch Czorne Giry przyjdzie, czym bole so zuszcza a czym spieszniszo dokoła wokoło nie kruži. Při tym nastawa te tajka wulka horcota a tajke silne prudzenie, zo so dziel partiklu prede haco spožera za so preč vo Czorne Giry do svietnišča duje. To mienuje so kosmiski vieto. A do pokazy za tajki mlučnym puču staj wundano astronom a fizikarka z USA przedstajivoj. Ladajo na to, zo je jace hač postalje trawo tute namakač, je to mała astronomiska senzacija. Mlučna droha však je tačel, kotraž obstejí z jacorej doso zavrčanych špirálu. Meznami na je kromie a čorne džiruje, sredžišču leža vulke džile galaxie. Dež vopkeč buja vidomostnice čorne džire nedže dalinje, ladaja z galaxie von doč môjších džilo svietnišča. Dež pak cedža našu čornu džiru vopkeč buvač, dobia do galaxie nuc sutač, a pšitem su im neličomne viezde, kosmiski proch a pún puču. Dale a silniše teleskopy pak im šitem pomaja so přes ne předrič. A tak staj astronom a fizikarka 5 let dovo mikrožomy z centruma galaxie Mirivoj a tajki nadrobny a jasny obraz zimného púna dokova vokovo čornie džiry stvorivoj kajženie do toho. A na ním spoznaš taj, zo je jednym džilu tutun zimný pún prošte preč, kajš vúdu ty. Na spočatku si mysleš taj zostajneš to opak činivoj, tak písataj. Potom pak přirunováš taj dáty s dalšími opkečbovaniemi a obličeniemi, doniž nebieš taj si viestaj, zo môže jenaž horce prúdženie skromy čornej džiry, kosmický pún takle preč dúč. A zostaj takle skončne do pokazy namakavoj, zo tež Sagittarius a kosmický vietor zavinuje.
0: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: S miečinom venkom, cimenčine pod Sibylky na vosom.

0: Wiedro.
1: Słońco, wita was, dżęca, przez cały dzień od rania hiżo. A tak bądź dalej, aż do wieczora. 23 stopnie dżęca w absolutnej szpicy. Wieczor pak dobimy so też na leczne rimania nastajić. Tak też jutce najpierw teraz wostanie pomroczeno, nie dziewajce toho. Temperatura stupa też na 11 stopniu też tu. Są leczne rimania przypowiedzene runie tak, kajż za niedzielu, gdyż ze spłonym słońcem. So hiżo do dnia podamy 11 stopniu też tam w maksimum. Malni Spitze. No ja, do przychodno tydzenia so wulce niewokwodni, tyś liczne rybania su przeca zaso przypowiedzene. Nietko powieszcze ze streszczane.

0: napouczyłyście się.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Blanka Funcela.
2: W slepom zaje so dżęca wieczo 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku. Nimo serbsko ludowa ansambla wobdzila so miezdrujim też serbska rewanska skupina Smerdžaca, serbski folklorny ansambl Slepo, Dujerio z Grodka, kapała Popsorben a skupiny z Polskie a Českie. Lieca je Svedzinska Vuka przy starej szuli dokelž trebachu nowy areal. Niedzielu počinje jako jeden z wierszków Svedzinski čar od Slepianskej cyrkwy przezwies na Svedzinsku Vuku. Spichowanske towarstwo Serbsko muzeja podpiruje Serbski muzej wotnetka z Poprjancami z Počnice, kaž towarstwo z Džili susedali tam we fabrice Poprjance ze serbskim a niemskim postruom sotujić. Z dobom su je we serbskich barbach popisać dali. Je to małe wikuanski eksperiment, na kotrž je so towarstwo zvaživo. Popriancowe jeko, jako swódki postru, je Serbski muzeum z małym symboliskim dobytkom na dobro muzea naprzedajn. W okres Zorelc dostanie przychodne 4 lata cukunie 1,5 milionu euro od Saksko-Knieżarstwa za inwestycje do infrastruktury. Kajż je w okresny sejmik Zorelcu teletny rozsudził, wużywa japenezy ze Saksko-Fonga przede wszystkim za zanierowanie szulu, miezdrujim za gimnazji we Lubiu a Wukubwansko-Szulski Centrum Zorelcu. W obsamknu jest jemik, mimo toho, że ma Zorelski w okres swój management za szkit klimy dale wiesz. Serbska rada dziewa na nowolirowaniu Braniborskiego serbskiego zakonia. Kajż rozprawia delnosarbski rozwoz RBB, przyjdzie potrzeba za zmiany ze wszelakich stron, między drugim ze serbskich instytucji, kajż też z wólbną wubierka za serbską radu. Hacz to sreć Julia chce dża Braniborskiemu kultusowemu ministerstwu przepożyć swój dziewowy stał za prynie jurystyckie próbanie, reknę czwon rady Mieto Nuak na zajszwym posiedzeniu Serbskiej Rady Braniborskie. Na zimu chce dża z dyskusją parlamentu, a we zjawności pokroczować. Budeske niemsko-serbske ludowe dziwadwo je czera do 30. sezony letniego dziwadwa startowało. Za przedstajenia inscenacje Spuk von draußen oder Karaseks Schatz su jeszcze jednotliwe zbyt

0: pamiętne kartki na przedajnika z dziwadła. Zaruje reżyser Lutz Hillmann in der ersten Dzieciacu serio Spuk von draußen do Hornie Wużice przepożył, a z Karasekuj Baju zjazał. Inscenatio pokaza NSLG hat Stokunca Julia hieszcze 40 razu na dworze budyskiego rodu. A to bych u nasze pojeszcze, kotrysz namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dzięca budże horco, a tak budże tre też kunc tydzenia nad 33 stopniami oczakujemy, a kunc tydzenia su potom też można niekotry rimania.
2: Wyskacz z tej w Nołoslicach, też mnie z Woslinkom a Kamieńcu. Kamieńcom po takim jedźcze w omierę, przeco na to myslicz, bołsy jedziesz z spousta.
1: Serbski rozwóz.
2: Cztery mięczyny po napodziewie Czechie.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojo, váš Žižík Sebastro.
1: Celského programa.
2: Bettina dostanjo paket wit sveje schotte, nutschio kulowata wets z gumia. Nischli asch smia Bettina z nim grasch, de uge dasch zotto jo. A zamenischa wi, lubisch je zamescha tobisch. Suchescha ras.
3: Postowa żona jo pschinja swa Bettinie paket wot schotte emi. Narska jo Bettina jen wot zeniwa. Wenjom jo bywo nieco zawalone do pisaneje papiere, a gromadu wiezane z modrym banczikom. Pod bantom jo był listowy kuwert, na którym się było napisane Nie pierwiej cytasz. Bettina jo zewa list z kuwerta, a jo cytawa, co byszo szota napisawa. Luba Bettina, hostelu tebie nieco, coż możesz tere trebasz. Ale wot syn papieru akle, gaz se wugodawa, co w niej jo. Gledaj, je to něco rednego, což možeš ale přec chyšiš. To možo plivaš, ale nejo zdreva. To njama kšidva, ale ratlejši. My to bijome z ruku abo z pěstču, ale jomu to nic nevucinijo. My kopime do njego a cinime to rad. Věš njen to, co to jo? Vele vjasela, lubeši strovi tvoja Šota Emi. Bettina jo bila glucna. Ja vem, co tam nuči jo, jo vona vjaselje zavovava. Taki som se južo dvojko žicva. Potom jo jen zeva z paketa. Von jo bil kulovate, a jo mil riedne, pisane barve.

0: Całkona szula sprawia nysa gokojcach i on inusza szula w okresu. Tuchelu wena mecnie wabi za to, aż się jeszcze wieci ukniko przyzjawio. Przyducem szulskim lesie buzio mieć predny 11 letnik, a z tym predny letnik kęczymy, że na szuli cynisz abituru. Serska abitura pak nepere nebužo, veci ve moj kolega Gregor Klim.
1: V bližšem času nebužo žedna serska ucpa na novej celkonej šuli Gokulcach. To kroni šulski decenent v okresu sprive Nisa Michael Koch. Cora nakšomja casnikarske konference jo rozkvat a štuholo teke žedna živova kupka za serščinu Neo, nemski AG. Ceptarka, ako jo ju navedovava, jo tuholo starešinskim casu. Kaž se rošijok še nepere toštu AG dali jasč, regularno sersku ucpu Gokulcach viži Koch kritiski. Ta bi bila za dolnoserski gimnazijum v Hošebusu konkurenca.
2: Wenn wir hier eine zweite abiturführende sorbische Klasse anbieten, dann kommen wir in Konkurrenz und diese Konkurrenz wollen wir nicht, weil wir natürlich uns der Verantwortung bewusst sind, dass das niedersorbische Gymnasium erhalten werden muss.
0: Problem jo, ako przece brach serskich zeptario, na dolnoserskim gymnasium je jo dla togo jużo licba witaj ugniko kradu wetebirawa, informirur jo Hošebuski statny szulski amt. Koch synażia, aż skoro dostanu predne absolwente nowego zeptarskiego studiuma za serbszinu na Bramborskie Technickie Uniwersyjsze. Ale to warnu jo już ci, albo 4 lata.

0: Jańskie rejtowanie we közlem bużo ten końc tyżynia, niżelu se zachopio około jadnogo, z upyśnieniem tego Świętego Jana, mydrackowy kostym dostanio wit żoczo ako wiuczoszte redne mydre girlande, żnionu kronu dostanio Jan teke z najrednejszych kwietków z zegarczych zachopio se rejtowanie, a pedla Bużo Erik Bivur, serski student Lipsku, pochada pak z Berko. Erik, to ja nie to moje opredne przeszanie. Rytu jošo wykezlem sobu ako Berkowar. Kak jo k tomu przyszło?
1: Ja jużo ako gole som cesto przypadla bo, dlatok aż moja masz tam cesto przypadla jo.
0: Pomaga w tom towaristie?
1: Jo, genau, also moja masz pomaga w tom towariście, a ja tek. Som zachopio, tam luże peznasz, a przyjaciele namakasz, a pewnie k tomu przyszło, ako su mnie przeszali. No jo, arko nieco jeszcze znasz, tek sobą rejtowasz, a jo, ja som pren kron nieco gotla nic.
0: Wyganie rejtujesz o prydny raz sobą, a jak wiele razu już o sobą gotujesz?
1: Oficjalnie ja to my drugi raz jako sobą rejtuję, ale prydny raz som jano w przeszegu sobą rejtował, a to szawie jańskie rejtowanie na pylu, to bużo niento leto samy prydny raz.
0: A z premiera. Toga tego nie olaszka wiec, k tomu już ci przyjrzamy nie pierwszy raz byś, Święty Jan, to jo wielka cest, jo to teke wasz ciel, mynda runo akle zachopioszo, ale jo to ten wielki ciel kuszdego rytaria?
1: Also kuszde rytar wie, na kuszde pat aż to wielka cest, jo, a ja se myslim, aż wieczyna rytario su już raz Jan byli, a te eben wieże aż to wielka cest, jo, ale aż to teke wielgin szeszko, jo. Also, te luże przecież se wiaseli, ale pen teke se wiaseli aż nicht drugi, sanamaka ako to mężo getoas pen.
0: Nie pierwszy raz rytarie tego Jana szczytaju nic, tak w tym przeszyku są w okolności wynegają figura, która przyniosła płodność, nic, ten kwietkowy kostium to tak symbolizują. Na rytowaniu pen rytarie jego spuszczają, na końcu sam jo na rytowaniu pen zachopio se ta wielka gętwa. Zakluku. Co jo to wezimne na tom? To rytowanie ga jo teke czachodne nic? To muzy se zwódzułaś z koniemi.
1: Jo, ale jo przecie tak, also nic jano przy jańskim rytowaniem, ale przecie jo myżo nieco se stasz. Jo, also to bużo pen mene a mene rytario.
0: Jo.
1: A pen jano na końcu gaż wen cały sam napelu jo. Pyn przyjdu te luże, a opytaju z Kena sięgnusz.
0: Z Kena sięgnusz, ale to nie o ten cel są te mydracki, nic.
1: Szauje, genau.
0: Kus w tego kostyma de pen kluku przyniast.
1: Genau, te mydracki, a wysypnie iści ta krona. Ta jo poprzałem ten cel, ako sze luże, ako tam przyjdu. Przyjemniejsz.
0: Z czego już raz nieco se mogli wytargać od tego Świętego Jana?
1: Per mydracko som tak już mogał, jo.
0: A żoty nie to laży.
1: Te su przecież jeszcze w moim ausze, a tam mnie gluku przyniosł.
0: W ausze, to jest taka dobra idea. Genau. Wiele rytario leto sa sobą gotują?
1: Gaż ja to nie to przałuję, wierzim, su to 12, se myslim. Ale byszko nie jestem se wiste.
0: A bejasz o se już o piczku, dokolaż nie o taka laszka wiec, albo se wiecej jazeli oszo?
1: Obe, also ja wiecej se bejem wiedradla.
0: Jo.
1: To bużo doch wielgin garuce. Bużo ma raz gledasz, ale poprzałem smy się dosyć trenirowali, a jo, pen einfach se wiaselimy, a se nażijamy, aż to tak klapujo, ako smy to zwucowali.
0: Po takim życzymy wiele gluki Při te gönnt wir Sagluku, bemogali gronisch. My jüsti raz wespietum ma gasse toschuk na zachopio. Sigar jadnogo, obo okovo sigar jadnogo, zachopio togo svitigo jana upischnisch, pendostenio sve redne mit ratskoe kostüm, as voju kronus ne rednischimi kwitkami. Jo apen sigar tschich, wetpodnia zachopio retovasch na retovanischu. Apedla bujo Erik bi Wur, wenn parat as Barko, aten könntest du schon ja reden, ras, tak pschau ja sobu redu ja. Učobne žek, viele vjasela, viele gluki žicime.
1: Učobne žek.
2: Nedávno jsme byli děti, vůbec jsme netušili, jak to všechno letí. A od svých prvních kroků hledali jsme refrén pro svoji sloku.

0: asi jsme měli štěstí trochu, že potkali jsme refrén pro svoji sloku.
1: Chešebus svěží a my jsme Pedla. Na 17. Sárském svěženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Chešebuský žíšecí musical Ludovaria, Sárský Ludová ensemble a věle věci. 20. juni vedvěju do 6. na RBB javišču ve Puškinovém parku. Sárský svěžin orduje prezentirované ve Sárského programa.
2: RBB. Sárský program. Sárský program.
3: Jo, a dla cogo mimo togo nie wiedzieli przepaść serski swiżin, na serskim swiżiniu zajrzyjo najlepsze mlince, a te pobytują żołcze agolce wed uknikojskie firmy Dolnoserskiego gymnazjuma. Wyni zbierają z tym pieniądze za swój abiturny bal, a my spendirujemy wam jadyny mlince na swiżiniu. Gaż se pla nas meldujo się, a na przeszanie wete gronio się, Dzieńca masz k tomu jeszcze raz szansu, prydne a pszałe wite grono dobytnio, a to, co my widzisz, co jednie nie felujo na sarskim swieżeniu. Joto, a ministerski prezydent Dietmar Wojtke wynga ma sarskie korynie, b sarskie piwo, albo c aż ryjojome Annemarie Polku. Melduj się se.
4: Wytkos? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 11 8 6 8 6 5
5: RBB Serski program.

0: Говорить наша сарскарец забирается Мария Иликовска-Винклерова жинца за шакими вербами, что а как не ценим, лиц мальцня або помовым, мецня або зляшка, наша дона сарскарец межоторидне угрониш, наша оторка, если засе обшашала наших сарских висанарио, ако пейдаю сарски ветмавига, а вени суи дали за шаке цинитос, чи пшикваде а шаке росквадли. Жинца пежо во веду.
1: Гаш се мецне пада, Platza deszcz do okna.
2: Gdzie się wegin padasz? Pytanie jest, że to gluska.
3: Jo, gluska, jo. Takie lio se, a praska.
1: Węce se gluska. Mecnie placa. A zimie gażnie i takim rozplaca se snieg. Zisi mają wieliku fantazję, gaż grajkaju, nie trebaju wiele. Na przykład chytają kamuszki do wody, a se jasele gaszty gluskają. To jo kradu słyszaś.
3: My jasmy to takie gotowali, gaszmy takie swiżne platki mieli, kulowate. Więc my kamuszk, tu platku kulowatu chytali na tu wodę, a penio raz se jeszcze zwigną, a drugi raz, a trzeci raz.
1: Teraz jo kamuszk skecył, a penio se petglusnął, a niej był więcej widzieć. Jo padnął na dno.
3: Petglusnąś, jo, petglusnąś.
1: Małe zisi nie dejali pak tam psi wezie sami grajkaś. Wacy iści glusnu do wedy, a se zaleju. Ścio byli raz w gerach, tam niej weda gniła, ale bierze mal z niej z gery dołoj, a psitom glusko co. Abo czurko co.
2: Tak jo, glusko co.
4: Glusko co, glurko co gonimy my.
1: Glusko co, glurko co, czurko co, mieniej albo laszczej, siszej. Ryka jo w gerach glusko tata. Czekaż nalewam wedu do kany albo do zberka, weda glusko co.
3: Glura to jo pen wilie, a glusko co, to ja pen mini.
4: To tylko glusko co duci w tej kanie penta, weda, gaż to doliosz. Glusko co, glusko co gonimy my.
1: A to gluskotanie, ten gluskot, jo tylko tyle słyszaś.
0: Jo gluskota tu wedu by trebali przy takiego cosze. Zajm na słoka su nam żinca zase rozkładli nasze wesanarie. Żinca z tej otocy byli na pomec, a na fortua z mesta abanat natke znuje s Alfred Kiacmarik z prijawoza a Frycok Szamar z Terenowa. Dalszny przynos gryże nasza sarska rzecz słyszysz o zase za dwa tygodnie. Tam pejże dali już ci wobedu, ale za to ma autorka za was drugie słoka, dajsza se przechwataś.
5: Ty robisz moje matce robisz ty. Ty draczysz moje czuły draczysz ty.

0: Musica grajonet v šakih facetach viče rolu v našom televíznom magazíne Búžeca. Saraska moderna muzika búža rolu graš, ale priobrožujeme si teke tej staré, vinjo bol hitový písar Paula Gerharta. Žínca jo pa gmini znate sme na sledách Jana Krögaria.
1: Przy Barlińskiej cerkwi świętego Mikłausza je ordował hit komponist 17. stolecia. Jan Krögar, muzykar ze serskimi korzeniami, rewolucjonirujo kjarlisz. Ako gimnazjast, przyjrzał Jan Krögar 1616 prydny raz do Barlinia w cerkwi świętego Mikłausza spiwa prydne kjarliże na namszy. Barliński autor Albrecht Henkis jest wielki fan Jana Krögara.
2: Man geht davon aus, dass als Schankwirtssohn auch sorbische Wurzeln hatte. Zumindest war geprägt von einem sorbisch-deutschen Kulturkreis, wie in der Niederlausitz damals prägend war.
0: Tymi a dalšnymi temami zabieramy się více w magazynie Vúžeca na bramborskim kanalu RBB Telewizja, a gledajš ho na czas 20 minut po zegari jadnok, albo kóżdy czas w ARD Mediatece.

0: urodzenia.
1: Ktwa a sześć czasy temu Narodnemu dniu żyńca gratulujemy nasz glucny narodninar, to jo Aleksander Draguła. Wyn żywa jako recny pedagoga w recnym centrum. Witaj ho w mieście. Kolegoki a kolegi centrum a żylce jomu wiele zdrowości a jasowości przy ludzym żywieńskim lesie a my wad radia se lubym pestrowieniem przy zamkniemy a żylcymy wam przełszaredne bostakowy swieżin.

Ja, co szkoli tego gotujesz on na końcu tyżynia mniejsza przytom swoją jasele, ale serski swyżyn ho wymieści na żaden paten nie smiesz z komu żyć, a gaż trzeba się jeszcze gwiazdku gluku, aby byli jasowe pen gwiazdujszo za gluku nieżelu na jańskim swyżyniu wykazlem. Nie to pak musim wam na zasie słyszanie gronić, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Mniejsza se dziadę, a lepiej!

0: Musica grają netwy wszakich facetach wicze rolu w naszym telewizyjnym magazynie Burzyca. Saraska moderna muzyka burza rolu grasz, ale przyobrożujemy się takie te stare. Winjo był hitowy pisar Paula Gerharta. Żinca jo pa gminy znate smy na sledach Jana Krygaria.
1: Przy Barlińskiej cerkwi świętego Mikłausza je ordował hit komponist 17. stolecia. Jan Krygar, muzykar ze serskimi korzeniami, rewolucjonirujo kjarlisz. Ako gimnazjast, przyjdzio Jan Krygar 1616 prydny raz do Barlinia w cerkwi świętego Mikłausza spiwa prydne kjarliże na namszy. Barliński autor Albrecht Henkis jest wielki fan Jana Krygaria.
2: Man geht davon aus, dass als Schankwirtssohn auch sorbische Wurzeln hatte. Zumindest war geprägt von einem sorbisch-deutschen Kulturkreis, wie in der Niederlausitz damals prägend war.
0: Tymi a dalszymi temami zabieramy się wicze w magazynie Wóżeca na bramborskim kanalu RBB Telewizja, a gledasz na czas 20 minut po zegarii jednok albo każdy czas w ARD Mediatece.

Ja, co szkoli tak gotują szonnakę, co tyżynia mniejsza przytom swoją jasele, ale serski swieżyn hove mieście na żeten paten nie smiesza skomu żyć, a gaż treba szo jeszcze gwiazdku gluku, aby byli jasowe pen gęntujszo za gluku nieżelu na jańskim swieżyniu wykazlem. Nie to pak musim wam na zasie słyszanie gronić, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Mieszcza se dere, a lepiej!